Aber gerade beim Rhythmus so bunte Dale. Und dann soll ihr mir tschimetzlich Saspiwau. Es zapski im Rhythmus so samoso wie Nakunzu. Jörg Weiselberg Spiwa. Potom je Michaela Suritzbudla. Gisch Spiwa Wobschetschest. Wer a Michau Zisch Muidom. Przychodna stuczka z Jennifer Lopez-ec a Davidom Getam. To jest stuczka, kiedy chodzi so na przykład też nie tylko hudźbnie do Światowych Mistrzostw jednacz mieć, no po pieczy.

Wielk na szczęście, a to budzę dzieńca w oprawdzie hodca, hodce dzień, hodce piat, głosom na czy stopniu, miastem hiżo żywe slibro pokaza, a to na 23 stopniu dzieńca zalieze. Na wieczor może to stać, że są porimoce, a że są też trochu pokapoce, ale wy przewiele to nie budzę. Jucisza sobota, no haj, to so dziwam, to nie budzę z cyba tak słuszna, ale nie dziwajce toho żywe slibro horre za jedzie, hacz na 11 stopniu wieszcza metrologojo. A tak wypada niedzielu, potom za so pełny słoneczny dzień, temperatury runie tak, kajż w minionych dniach 30 stopniu w absolutnej szpice. Dobra ranie przyje Sapski Rozwoz, Bielek nasz jest dzień.

0: Cynična pobídek na 6. Svetové mistrovstvá v Kopajnce sú lica väčšie, hač minené a to má všelaké příčiny. Nové turnírové modus s 48 mústvami a nic, každotál se z 32. Prvný raz zmeja v finálu sreč júlia tie show v poučasu podobne, kajž je to v superbúdu v Americe se s vašňom. A přidatne nie je FIFA jenož jeden oficiálny spiuk mistrovstvám vozivýva, ale nedom Cve album Szymon Heduška jesi spiewa raz na poskau.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Ma to najwiecci hudźbny a kulturny projekt być, kiś je so dy za niekajke światowe mistrzostwa przewiet. Tak znajmniejsza FIFA sama za swój oficjalny album k mistrzostwam w Severnej Ameryce wabi. Woznacze spiewu na nim je, a spiewy interpretuje międzynarodne spiewarki a spiewario najszelakorysich hudźbnych żanrów a kulturów. Oficjalny wony spiew spiewa kajś hiżowe lecie 2010 Shakira, tunkrocz zromadnie z Burna Boy. Titul je Daj, Daj. Při poskaniu je mi nedom napadnilo, že je v tojšto spevach rytmus centrálny element. Napríklad ve Love Always Wins, ve kotrymž so perkusívne instrumenty kajš kongas s akordeonom kombinuja. Tež rečne sú spevy trošku exotické. Marokkoska spiewaka Nora Fatehi spiewa na przykład we swojej ryczy. Titul Shir Shir ryka przełożone Los Los, a dobi do racza poniuacz. We meksyjski maj spiewa maj Mi Mexico Lindo, a por ea wopspiewataj spiewa Alejandro Fernandez, a spiewaka Belinda Rianu Mexiku, a kak hordaj na svoj kraj staj.

Dudace a lubovario, dudo so zetkaja. Konstantinia veslepom vodenca večera punže tam los dude a pšetšeljo. Rika vod večera šestčih, doživiče srpski ludov ansambl. Večer dževečih zaudži skupina pop zom a jucijši džen, jucijša sobota. Vod pobudnjecjoch pouna hučbe a tak budže tež nedželu se s krasnim čahom bouste dosče vutrobnje vitani. V Kulobje je juce svojbne atuastvo svečen na terenje šule, mjez drugim zmeja tam rejovansku dživaničku a blido tenisove turnije. V Grosčicach pri Fulke Curce tam zmeja vubidžovanje zapšaho juce rano 8. zahaja, so tam provovanja v dresurje napšikvat, a tež krutko potem jozča kogovo vokovo kjelu. V kulturnej závode v Budešine doživiče jutce večer na povosmech za lonovú hudžbu, tam zahudí srbská komorná filharmonia za vás jutce večer na povosmech na kulturnej závode srbského ľudového ansambla v Budešine, podajky vedro, drie, budže, pšitulne, potom netrebače nikak se s předešnikami vojovač, so ja nádžiam, so nezmieme liečných rímaňov. Miłoczanski chrześcijański socjalno kubański skutk przeproszuje niedzielu zromadnie z klosztrą Maryny Wjezdu w Panczycach Kukowie na klosztorski a słybny swiedzień budyńskiego okresa. Po Bożym szi niedzielu do południa na pojednaczych z generalnym wikarom Andreasem Kuczku pokroczuje spisanym programom na klosztorskim dworie za swójby a dzieci. Też regionalne a przyrodowe wiki tam zmyja, a na po 6 budzie zakończać ekumeniski nyszpo.

0: Ça s'est changé. Non, pas de mecher ni tien un schrill. Voir beaucoup suite voir pour mich, das wo so важne. Minja fachutze a sportutze a fenno jo alle tisch wosse vita hutschbak domu. Na hat eki titul napschikwat bieschet isch wot Shakira Waka Waka Jakobi w južni Afriz bichutam. Svetowe mischtostwa tak maja tisch lietza wosse bitte spiewe alle nic jenoisch jeden. FIFA je samo tak rietz zwe album wudawa toreka wjazore spiewe. Siman Heduszka jesi tutaras na Poskau.
1: Crescendo. Hudba krótko a słodko.
2: Ma to najwięcej hudźbny a kulturny projekt być, kiedy się sądy za niekajkę światowe mistrzostwa przewiet. Tak z najmniejsza FIFA sama za swój oficjalny album k mistrzostwom w Severnej Ameryce wabi. Woznacze spiewu na nim je a spiewy interpretuje międzynarodne spiewarki a spiewario najszelakorysich hudźbnych żangrów a kulturą. Oficjalny wony spiew spiewa kajś hiżowe lecze 2010 Shakira, dunkrocz zromadnie z Burna Boy. Titul je Daj, Daj. Przy poskaniu je mi nydom napadnęło, że je w tojszto spiewach rytmus centralny element. Na przykład we Love Always Wins, we kotrymż so perkusivne instrumenty kajsz kongas z akordionom kombinuja. Tyż rycznie są spiewy troszku eksotiske. Marokowska spiewaka Nora Fatehi spiewa na przykład we swojej ryczy. Titul Shir Shir ryka przełożone Los Los, a dobi do racza poniuacz. We Meksyski maj spiewa maj Mi Mexico Lindo, a por ea wopspiewataj spiewa Alejandro Fernandez, a spiewaka Belinda Rianu Mexiku, a kak hordaj na swój kraj staj.

0: Vedro.
1: Svunco, vita vas, dženca, přes cywy dżen wot rania hižo. A tak bądźe dale, hać do wieczora, dwaja cicyci stopnio dżenca w absolutnie szpicy. Wieczor pak dobimy so też na leczne rimania nastajić. Tak też jutce najpierw raz wostanie pomroczeno, niedziewajce toho. Temperatura stupa też na 11 stopniu, też tu są leczne rimania przypowiedzene, runie tak kajż za niedzielu, gdyż ze spłonym słońcem. So hiżo do dnia podamy 11 stopniu też tam w maksimalnej szpice. No a do przychodno tydzenia są wulce niewokłodni, tyś liczne rybania są przeca zaso przypowiedzene. Nietko powieszcze ze streszczanie.

0: Bidelk Nadjevic hier, Blanka Funzina hier, kemni do studia přišła, zis dalsze informacjo.
1: Hej, kunst tydzenia, szak, po takim niedzielu, proszę do klostra Marii na Wiesda, panczycach kukuje animo bohato programa, a szelakich poskit, kurcy, że tam też namiestnie przewieszcz typizacijsku akcju za małego Emilia. Emilio jest korył na raka, żyje nie wukować, pomacz, je po takim motto, a po tutym hesłom przewiedzie so akcja, kiedyś przewiedł od 10 do 17 godzin po takim czasu, kotrym strzetyż lubię na klosztorski a swojemny zwiedzień wokrosa Budyszin do klosztra Marina Wiesda Panczycach kukuje proszeni.
0: A tyż wo Emilius czesnano czytali w niekotrym szkuli WhatsApp statusu po takim pomocie trybna. Mięczynu pobiedl Knaczewicz.

0: Dudakowe zvuki a zvuki dudo przez cały koniec tydzenia voczenca wieczora hacz do niedziele su słyszeć weslepom. No to możecie so na krasne zvuki wieselić. Szako je to już to skupino przykwatało swiedzinski czas zmieja tam niedzielu. No haj, a jedzie a picie tyś zmieja dost, tyś żony nie pelić statoka so wo dobre a swudnu pojeć tam na swiedzeniszczu postaraja. No a što je hiszczy szitkolos, smetin węk je so napraszował.
1: Zobel mu a slepom pjatk wieczor takle klinčeć, ščerči tam nietko hiszcze takle. Jevišče natvarič, stane staječ, milinu kvašč, krotko do festivala maja pomocnice a organizatorki vokovo Diane Maticoveje, regionalne rečnice župe Jakub Lorenzaleski hišče ruce polne dživa.
2: Chceme svedžinsku ježovnost hišče vupišič a tež stejnišča za ječ a piče maja so hišče prijatovač. Sme tež čestne vrota za zakotvili. To chceme netko tež stajič.
1: Niedzie 25 osobów są do, a za czas festiwala wóżo stara.
2: Podpieru przy przyjotach dostawamy od Slepienskiej gminy, domowiny, a od naszych towarstw w osadzie. Direktnie za czas festiwala podpieruje nas mnozy dobrowolni pomocnicy ze Slepienskiej osady, na przykład przy Swiedzińskim czaru, albo przy zastaraniu w opytowaju.
1: Dokąd odmywa się międzynarodny Dudakowy festiwal jenoż każde 4 lata, nie można się przy tym też na zarate rutiny spuścić. Tak odmywa tu raz festiwal prynny raz na wódce przy starej szuli.
2: Wyżadanie jest tajnie za so świeżeniszczo. Dokąd je to każdy raz inaczej, dobi so każdy raz znowa planować. Lieca je też zastaranie z milinu a wodu wyżadanie, dokąd je świeżeniszczo wiecze hać hewak.
1: Program je za so mišenca znatého a nového. Znate, haj samovieste veršky viezo svedženský ča nedželu jednačich od Slepianskej cirkve k svedženišču. Tam so sobotu šun program odmije. Miest rujim ze severno-nemsky skupinu Happy German Backpipers. Nimo toho su program lieca rozširili tak Diana Maticova.
2: Nové je, zo so lieca hižo 5 koncerte odmije. Tak napríklad od večer 9 koncert se skupinu Pop Serbia.
1: A tež skupina serbského ľudového ansambla se svojím programom Dude a Všečeljo hižo piatk vstupí. Ním miešeja folklóru a popovú hudžbu a Dude s nevšednými partnerami kajž alpským rožkom a fujaru, štož je slovakská pastorská piščovka. Prejede hač pak smedža voni večer na svedženiščo, sluša tute v přichodných hodinách najprede hišče dživačarjam.
0: To już to dzieła im jeszcze do ruku lada preda, choć potom w oprocie dzienca wieczo będzie wulkie hejsowanie Dudakowy festiwal do horceje fazy. A wszyscy so wieselimy na dobre wiedro, te my zmijemy. A dobre zvuki, dziesać po napodziewiczych.

skutkuje jako by hižo prozniny byli. No nieko trošku li wymienie noch dniach hižo kupać ju so z przeczelemi zetkał. A znano je to też możność z przeczele zetkać. Samske szuske towarstwo menujce ma jeszcze 5 swobodnych miestno za prozninskie liwo we wodowych Hendrichecach. A to od 17. do 6. a 20. julia. Dyż macie by doma brinosć modzinu, kiż so za to hori a moa so horič, potom oprašiče so spešne pši snedanju abo na najpoždišo kunst tydženja a pši zjevče so pola srpskeho šulskeho tovarstva. Potakim su išče svobodne miestna za prozinske levo ve vodobych Hendrichecach.

Gorúce koniec tyżynia stoi przed żuriami. Najważniejsze przeszanie jo, jak a żoby mogli się wychwarzywać. Jaka są słyszała, aż jo dierę nieco szopwego pisz, pen siło se nastajo na wychwarzenie. Po takim rono na opak, ako se nam co? Jo, ale k naszym temam lec te budu gorúce, to musisz o sami rozłożyć, net je wam przedstawiam. Ja sam Ania Kochoj-Czwarcowa, ja zanim se aż to, co groma, że z nami startowasz do końca tygodnia.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižec Sebastou.
1: Bettina dostanjo paket wit sveje Schotte, nutschio kulowata wets z gumio. Nischli asch smeja Bettina z nim grasch, de uge dasch, co to jo. A co menisza wy, lubisisch je, co mesza to bisch? Suchesza raz.
2: Postowa żona jo pszinia swa Bettinie paket wot Schotte Emi. Narska jo Bettina jen wot ceniwa. Wenjom jo bywo nieco zawalone do pisaneje papiere, a gromadu wiezane z modrym banczikom. Pod bantom jo był listowy kuwert, na któremż jo było napisane Nie pierwiej cytaś. Bettina jo zewa list z kuwerta, a jo cytawa, co bisho Schotta napisawa. Luba Bettina, hostelu tebie nieco, coś możesz tere trebaś. Ale wot sind papieru akle, gaś se wugodawa, co w niej jo. Gledaj, je to něco rydnego, což možeš ale přec chyšiš. To može plivaš, ale nejo streva. To njama kšidva, ale ratlejši. My to bijome z ruku abo z pěstču, ale jomu to nic nevucinijo. My kopíme do njego a cinime to rad. Věš njen to, co to jo? Vele vjasela, lubeši struvi tvoja Schotta Emi. Bettina jo była glucna. Ja wiem, co tam nuci jo, jo ona wiasele zawołała. Taki som se już o dwójko życwa. Potom jo jen zewa z pakieta. On jo był kulowaty, a jo miał riedne, pisane barwy.

jo nic o rybniku, coż myżesz przed chytasz, to jo naszo balo. Z balom graś nie lepiej w jazorie przy takich gorących temperaturach. To gotu jo jasyle. Miesz o przełsza rybniku z tyżynia lubi żółczka agelcyki.

0: Nesvi Jano v Hršebuzu nintokens tyženja serske amjaze narodne dude budu svišaš slipem. Žinca se vytvorio ten žasote festival dudako v serskem kulturnem centrum v slipem. Jaco razigar šestčich ustupujo serski ludovi ansambl. Pen žadali stujarskiju muziku a s koncertom kupki pop zorben. Vyče budu pen vytmenjate mjaze narodne program a co neže Luce Stanjo, to vam ulicujo sobu organizatorka Stefani Biholdojc.
1: Njedźela započina so na podžesačich se svjedźinskimi kemšimi v evangelskej cyrkvi v Slepom. V jednačich vodmeje so svjedźinski ča s njedže 400 vobdželenjumi. Start je při cyrkvi, dže přes mirovu druhu a lipovu puč k svjedźenisču. W obczelini są piestowanie towarstwa slepianskeje wosady, skupiny spulckeje, czeskeje, maroka a bohaskeje. Programy započnu so od 12. Niedzielu wustupiti tež serbski dżitschacy ansambl, kajż tež smerdžičanska rewanska skupina.
0: Ja zawieszczę burzę, tak rednie słyszasz gościnaria tego festiwala, a to jest serski folklorny ensemble, slipo, a ten słyszysz ninto w serskim programie. Wielu wiesela!

0: Muzika grają netwy wszakich facetach wicze rolu w naszym telewizyjnym magazynie Burzyca. Serska moderna muzyka burza rolu graż, ale przyobrożujemy się takie te stare. Winio był hitowy pisar Paula Gerta. Żinca jo pak mnie znate smy na śladach Jana Krygaria.
1: Przy barlińskiej cerkwi świętego Mikłausza je ordował hit komponist 17. stolecia. Jan Krygar, muzykar ze serskimi kerieniami, rewolucjonirujo kjarlisz. Ako gimnazjast, przyjdzio Jan Krygar 1616 prydny raz do Barlinia w cerkwi świętego Mikłausza spiwa prydne kjarliże na namszy. Barliński autor Albrecht Henkis jest wielki fan Jana Krygaria.
2: Man geht davon aus, dass er als Schankwirtssohn auch sorbische Wurzeln hatte. Zumindest war er geprägt von einem sorbisch-deutschen Kulturkreis, wie er in der Niederlausitz damals prägend war.
0: A dalszymi temami zabieramy się wicze w magazynie Wóżyca na bramborskim kanalu RBB Telewizja, a gledajcie na czas 20 minut po zegarjadnok albo każdy czas w ARD Mediatece.

0: urodzenia.
1: Ktwa a 6 czasy temu narodnemu dniu żynca gratulirujemy nasz glucny narodninar, to jo Aleksander Draguła. Win żywa jako recny pedagoga w recnym centrum. Witajcho w mieście. Kolegoki a kolegi centrum a żylcy jomu wiele zdrowości a jasowości przyrucym żywieńskim lesze a my wet radia se lubem pestrowieniem przyzamkniemy a żylcymy wam przełszaredne borstakowe swieżin.

Ja, co szkoli tego, gdy już on na końcu tyżynia miesza przytom swoje jasele, ale serski swyżyn ho wymieści na żaden paten nie smiesza z komu żyć, a gaż treba szo jeszcze gwiazdku gluku, aby byli jasowe pen gwiędujszo za gluku nieżelu na jańskim swyżyniu wykazlem. Nien to pak musim wam na zasie słyszanie gronisz, ja som Anja Kochoj-Czwarcowa. Miesza se derem, a lipi!